0: hamujemy, hamujemy, stop, stop. To Lumix, Self-Aware, FRMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesień niezmiennie, to się nie zmieniło od wczoraj. Dlatego jesteście jeszcze dzielniejsi, że od samego rana jesteście na nogach. Pytanie, w której pracy jesteście od samego rana na nogach? Co robicie? Która praca nie śpi?
0: To nam nagrywacie na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Wchodzisz teraz przez swój telefon, przez mój smartfon. Nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, my ją potem puszczamy na antenie, a ty się słyszysz w RMF Max i cała Polska wie, gdzie pracujesz.
3: Tak, i jesteśmy z tego i z ciebie dumni i spotykamy się na antenie. Po to jest to radio.

0: Oj, co od razu jesteście na nogach, jak wlatują takie bangery do RMF Max. Alan Walker, Ava Max, to kawałek Fate o 6.38 w RMF Max. A my teraz wyjeżdżamy ze wszystkimi razem na Śląsk.
1: Ciuf, ciuf! Uwaga, będzie nowe połączenie kolejowe i to nawet nie w obrębie naszego kraju, bo to będzie połączenie Katowice z czeską Ostrawą, słuchajcie. To będzie nowe międzynarodowe połączenie, no i to ma być nowa międzynarodowa współpraca naszych dwóch pięknych krajów.
2: No ale to teraz, jak jest połączenie Czechów z Katowicami, no to następna kolej rzeczy będzie mówić, że Katowice będą żądać dostępu do morza. No a co?
0: Oczywiście. A co się ograniczać?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Antoine Clarman, to jest kawałek gold, moi drodzy, to jest złoto o 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: I jednocześnie sprawdzamy dla was najważniejsze informacje o poranku.
3: Słuchajcie, jest konkurs na najbardziej tłustego niedźwiedzia.
4: Co?
3: To jest na Alasce, zaczął się właśnie tydzień tłustego niedźwiedzia i chodzi o to, że oni w ogóle sprzężyli cały internet i przestał tam działać, bo tak przeciążyli serwery, bo tak ludzie kochają ten konkurs. Są zdjęcia niedźwiedzi, które sobie tyją przed zimową przerwą i oni oceniają, który najładniej przytył, który najfajniej wygląda i głosują, który jest najfajniejszy.
0: Naprawdę?
4: Przepraszam, czy można brać udział w tym konkursie?
0: Tak, bo ja naprawdę mam imponujący wynik, nie? I to bez długotrwałych ćwiczeń, bo formę to przecież trzeba trzymać cały rok, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Miam, miam, miam, miam, miam i szykujemy się na zimę.
4: Czy ty, Mateuko, nadal masz 8 wejść na siłownię?
3: Tak.
4: Do końca miesiąca?
3: Ciągle mi się kurczą, ale nie liczba wejść na siłownię.
4: Czyli bierzesz udział w konkursie.
0: MJ Delius.

0: A Avicii w waszych głośnikach, jest 6:55, wy słuchacie RMF Max, za chwilę będzie Flash Sport, będzie pogoda, ale na początek, moi drodzy, co dzisiaj będzie w ogóle się działo?
1: Dzisiaj, słuchajcie, w pogodzie będzie działo się wszystko, będą burze, będzie grad, będzie porywisty wiatr, więc po pierwsze uważajcie na siebie, a po drugie, no to co, no, tak sobie myślę, że normalna sprawa, no było tak ostatnio gorąco, że powietrze po prostu musi się ochłodzić burzą, no.
0: No tak, no dokładnie, właśnie o to chodzi, no. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać Flesza, sportu i prognozy pogody. Punktualnie o godzinie 7 w RMF Max.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: I po reklamie.

0: No i mamy już godzinę 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nyga. Dzień dobry, zaczynamy. Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, by zapobiegać konfliktom, a nie ich szukać. Tak na trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ mówił prezydent Polski. Karol Nawrocki rozmawiał również z Donaldem Trumpem, między innymi o współpracy inwestycyjnej i ponownie o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Konkrety ze strony Białego Domu padają. Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Ta decyzja została już wypracowana.
0: Podkreślał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Pozostajemy przy tematach ważnych dla Polaków, tym razem związanych z finansami. Czy raty kredytów znowu pójdą w górę? Jesienna podwyżka stóp procentowych coraz bardziej realna.
2: Już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
3: W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna i ona jest bardzo ważna dla Rady.
2: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko ma rosnąć.
0: Informował Igor Skrzypek. A skoro o pieniądzach mowa, mamy też dobre wiadomości dla tych, którzy chcą je zarobić. Uczelnie czekają na powrót studentów, ale nie tylko one. Pracodawcy również. Dlaczego?
4: A to z tej przyczyny, że studenci są też pracownikami opłacalnymi ekonomicznie, czyli do 26 roku życia nie ma obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.
0: Mówił Zbigniew Brzeziński z Urzędu Pracy w Kielcach. Najwięcej wolnych etatów dla studentów czeka w gastronomii, usługach i sklepach. A na koniec flesza, skoro jesień już oficjalnie z nami, sprawdzamy, jak właściwie pachnie ta pora roku.
5: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy.
0: O zapachach jesieni mówiła sensellierka Marta Siembab.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
0: Na początek flesza sportowego wielkie zaskoczenie na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Włosi, mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, przegrali wczoraj po tiebreaku z Finami i nie awansowali do strefy medalowej. Italia była niepokonana do tego etapu, a Finowie w 1/8 finału męczyli się z reprezentacją Grecji.
7: Jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tiebreaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak Wout i Italia odpada z turnieju.
0: Tyle Patryk Serwański. Wcześniej Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy.
8: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Jesień pokazuje dzisiaj pełnię swoich możliwości. Na niebie sporo chmur, przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe nawet burze, ale niemal wszędzie są też możliwe krótkie przebłyski słońca. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj maksymalnie 12 stopni w Zakopanem, 14 w Białymstoku, 15 stopni w Gdańsku, 16 tu najcieplej w Krakowie. Uwaga, wysoko w Tatrach może jeszcze popruszyć się śnieg. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr z zachodu.
9: No i kto się obudził na Alexa Warrena? No to wstawać, już 3 minuty po godzinie 7, a to jego Passenger w RMF Max.

0: Zalia, o poranku to jest jedna z lepszych rzeczy, które mogą nas spotkać. 12 prawie minut po godzinie 7 to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i są takie dni, kiedy sami nie wiemy po prostu, co mamy wam powiedzieć. No bo co mamy powiedzieć? Wprost to powiedzieć?
2: No bo jak to? No 24 tysiące można dzisiaj zgarnąć? Co? Tak po prostu?
1: Tak po prostu? 24 tysiące?
0: Tak po prostu, za samo odebranie telefonu, kiedy do ciebie zadzwonimy, robimy ti. Ty mówisz halo, a my mówimy cześć, to RMF Max, dostajesz 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Ale poczekaj, bo i tak to nie jest wszystko, bo tutaj mamy napisane, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach, dzisiejszym i jutrzejszym w piątek, czyli raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Petarda.
1: Zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 39 z VAT-em lub na rmfmax.pl.
2: No po prostu, no. Hity.

0: Solidne bity od samego rana.
1: Tak wam gramy oczywiście. Armin van Buuren, RMF Max. Jest 17 minut po godzinie 7 i od razu na start do pracy dostajecie najważniejsze informacje od poranka w 2027. A przypominam, to jest za 3 miesiące, nie?
0: Dzięki Filip.
1: Ma wejść w życie opłata cukrowa i oczywiście co podrożeje? Oczywiście, że podrożeją napoje gazowane.
2: No to całe szczęście, że samochody nie jeżdżą na kole. Całe szczęście.

0: Bad Memories.
1: Dokładnie, Bad Memories o 7.30 w RMF Max.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz uwaga, będziemy mieli serial w radiu, ale nie nasz taki jak zazwyczaj o tej porze, tylko o serialu będziemy mówić. Lalka, słuchajcie, jest jednym z najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali na świecie w tym momencie. Wow. Nasza polska lalka, nasz pan Wokulski.
4: No, jest na świecie. Na trzecim miejscu, można dodać. No i to wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku lalka będzie na maturze, ale nie, że z polskiego. Nie, z angielskiego. I to na świecie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: No tak, no bo w Szkocji muszą mieć maturę, nie?
4: No tak,
1: tam się muszą uczyć na przykład, nie?
4: Starki.
1: No muszą.
3: Mr. Wokulski.
1: Oskar Chimps, bez końca?

0: Hej dziewczyny, patrzcie jakiego samochodu nie mam.
1: Max. Reklama.
2: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800

0: aplikacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie.

0: Jakie to są hity w RMF Max? To jest Fastboy, to jest Music Sounds, to jest 10 minut do godziny 9, a wy słuchacie poranka RMF Max.
1: Ja powiem tak, sprawa jest i bez was, bez ciebie, to się tak nie uda po prostu, no nic nie zrobimy. Mamy 24 tysiące złotych, one szukają konta, na którym mogą się pojawić i to może być twoje konto. Tak.
2: Dzisiejsza nagroda główna to 24 tysiące złotych, ale też 1000 złotych za odebranie telefonu, no.
0: Urodzinowy deszcz nagród. Jeśli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% masz gwarantowane 1000 złotych, ale wtedy decydujesz, czy chcesz dużo, czy grasz o jeszcze więcej i chcesz zgarnąć 24 tysiące złotych.
1: 7327 to jest najważniejszy numer dzisiejszego dnia. 7327, tutaj ślesz hasło Max SMS-em za 3,69 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Każda droga jest dobra.
2: Tak, na tej stronie też są super bonusy, także ciśnijcie!
0: Bo i drodzy, trzeba!
2: Trzymamy kciuki za wszystkich, za ciebie.

0: Bum-ci. Właśnie w takim tempie leci ten poranek w RMF Max. Już zobaczcie na zegarki, bo jest te 4 minuty do godziny 9. To oznacza, że za chwilę flash i prognoza pogody u nas w RMF Max. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: No i minęła dziewiąta, a w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji Starling w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Jak już mówiliśmy we Flash o 8, ogień pojawił się wieczorem.
8: Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej.
7: Tyle Krzysztof Zasada.
6: Słuchacie RMF Max.
7: 46-letni mieszkaniec Bogochwały trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu po domowej awanturze, w trakcie której był agresywny w stosunku do bliskich. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, mężczyzna skierował agresję również na nich. Jednemu groził pozbawieniem życia, drugiego próbował ugryźć. Został zatrzymany przez policjantów z Bogochwały i usłyszał już zarzuty. Przejdźmy dalej. Trwa przebudowa 3 odcinków drogi wojewódzkiej prowadzącej z Rzeszowa do Dynowa. To rekordowa inwestycja warta ponad 500 milionów złotych, na którą od lat czekali kierowcy. Choć realizacja przedsięwzięcia wiąże się z utrudnieniami, a ruch nadal odbywa się wahadłowo, efektem ma być nowoczesna i bezpieczniejsza trasa.
9: Tylko modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Tyczyn-Dylągówka to zadanie o wartości ponad 200 milionów złotych, z czego ponad 162 miliony złotych stanowi unijne dofinansowanie. Prace obejmują nie tylko modernizację jezdni, ale również przebudowę i budowę 25 skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami lokalnymi, a także budowę zatok autobusowych, chodników i oświetlenia. Kolejny odcinek do Szklar ma 5 km, a ostatni do Dynowa prawie 6 km.
7: A o szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do Nowego Sącza. Stowarzyszenie Sursum Corda wraz z Fundacją Biedronki mają do rozdania 400 kart dobra, którymi posiadacze mogą płacić w sklepie. Karty mają pomóc w codziennych zakupach i odciążyć budżety seniorów, mówi Julia Sadłoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda.
10: Karta dobra to jest taka karta fizyczna, która jest przedpłacana kwotą 230 zł każdego pierwszego dnia miesiąca. Jest ona do wykorzystania w jednym z większych takich marketów działających też na terenie naszego miasta, więc nie ma problemu, żeby te środki z niej wykorzystać. Te karty będziemy rozdawać głównie seniorom z naszych terenów. Pierwsze doładowanie zaczyna się 1 października. Ostatnie doładowanie będzie 1 lipca 2027.
7: Więcej szczegółów o programie i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.sc.org.pl. To dla starszych, ale dla młodszych też coś się znajdzie. Słodka, interaktywna ciężarówka zawita jutro do Limanowej. Mobilne centrum zabawy z grami, wirtualnym rollercoasterem i strefą ze słodyczami stanie przy ulicy Jeżynowej 2 w ramach Dni Otwartych Batalionu. Będzie można ją odwiedzić w godzinach od 10 do 14. I tym słodkim akcentem kończymy już w RMF Max. To był Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce, a teraz pogoda.

0: Dzień upłynie nam pod znakiem gęstniejących chmur oraz przelotnego deszczu, który pojawi się głównie na południu i w nocy. Na Sądecczyźnie chmury opanują niebo nieco szybciej, a w Tatrach powyżej 2000 metrów może też spaść śnieg. Krosno, Jasło i Rzeszów zanotują dziś od 15 do 16 stopni, natomiast w rejonie Nowego Sącza odnotujemy od 13 stopni w Gorlicach do 16 w Brzesku. Nocą zachmurzenie będzie duże z mrzawką i spadkami do około 10 stopni. Jutro utrzyma się podobna deszczowa aura z przelotnym deszczem.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: No i przyda się nie tylko mokka, cappuccino, ale ristretto, podwójne espresso, venti.
3: Każda kawa się przyda, ale najlepsze, że tą pierwszą wypiliście ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska,
3: Mateusz Marek, ale było fajnie. Dzięki za dzisiaj, teraz na waszych słuchawkach DJ Godza, Mi Chico i Jason Derulo.

Whatever turns you on, cokolwiek cię kręci, Axwell i Bon w RMF Max. No mnie na przykład kręci to, że już witamy się w czwartek i o tyle, a nawet nie tyle, tyle dosłownie już dzieli nas od weekendu nareszcie. Pierwszy jesienny weekend, ale to nie ma co płakać za rozlanym latem czy jakoś tak. Zresztą trochę letnich hitów będę dla was mieć w tym programie. Byle do obiadu startuje najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i takim lekkim klasykiem sobie polecimy na początek. September i Satellites.

0: sama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki. Dużo
7: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10/10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. I po reklamie.

Sheeran, Azizam to jeden z tych kawałków, których refreny nuci się pod nosem i jak wejdą, to siedzą w głowie do drugiej kawy. W RMF Max Krosno wjeżdżamy do Jasła. Generator nauki GEN przy ulicy Bednarskiej właśnie odpalił nowy sezon edukacyjny i to z hukiem większym niż szkolny dzwonek po wakacjach. Na wszystkich głodnych wiedzy, od dzieciaków po dorosłych, od chemicznych detektywów po przyszłych astronautów, czeka cała masa warsztatów, naukowych atrakcji i wyzwań. Stare, sprawdzone hity są. Nowe, świeżutkie propozycje też są. W nowoczesnych salach GENA można się nie tylko czegoś nauczyć, ale i nieźle pobawić. Czego sobie i Państwu życzę.

0: Take it slow. Od Robina Schulza nowości w RMF Max, a my już jesteśmy na dzień przed końcem naszej urodzinowej zabawy. Urodzinowy deszcz nagród. I przedwczoraj był 22, to mieliśmy do wygrania 22 tysiące. Wczoraj 23, 23 tysiące, a dzisiaj 24. No oczywiście, że 24 tysiące jest do wzięcia, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzwonić. Ale no, nie zadzwonimy do ciebie, jeżeli najpierw nie wyciągniesz ręki po kaskę, jeśli się najpierw nie zgłosisz. rmfmax.pl, tam zapraszam na naszą stronę. Parę kliknięć, jesteś w grze o kasę, albo hasło Max wysyłasz za 3,69 pod numer 7327 i te 3 zł z groszami zamieniasz nawet na 24 tysiące złotych dzisiaj. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max. Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci. Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Dzień upłynie nam pod znakiem gęstniejących chmur oraz przelotnego deszczu, który pojawi się głównie na południu i w nocy. Na Sądecczyźnie chmury opanują niebo nieco szybciej, a w Tatrach powyżej 2000 metrów może też spaść śnieg. Krosno, Jasło i Rzeszów zanotują dziś od 15 do 16 stopni, natomiast w rejonie Nowego Sącza odnotujemy od 13 stopni w Gorlicach do 16 w Brzesku. Nocą zachmurzenie będzie duże z mrzawką i spadkami do około 10 stopni. Jutro utrzyma się podobna deszczowa aura z przelotnym deszczem.
1: RMF Max Krosno.

To RMF Max Krosno, Gips, Kukon i Jonathan. I numer Ty masz. Można powiedzieć, że to klasyk przynajmniej ostatnich miesięcy. Drugi dzień jesieni i od razu więcej spadających liści. Tak mi się przynajmniej wydaje. W tej godzinie jasło w roli głównej. W mieście szykuje się inwestycja, która rozwiąże dwa problemy za jednym zamachem. Władze miasta przygotowują dokumentację do budowy wielopoziomowego parkingu przy ulicy Piotra Skargi. I uwaga, to nie będzie zwykły parking. Podziemna kondygnacja nowego obiektu ma pełnić rolę schronu. Samochód zaparkujesz, a w razie czego schowasz się przed wszystkim, co złe. To dopiero parking z przyszłością. W dzień miejsce na cztery kółka w razie potrzeby, bezpieczna przystań zgodna z wymaganiami programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak to mówię, to już czuję się bezpieczniej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
0: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem.

0: Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Cześć kochani, z tej strony Klao.
8: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
10: Tu RMF Max Krosno, a na zegarach mamy 10. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. Planujecie zagraniczny wyjazd? We Fleszu o 10 na początek ważne informacje z rynku walut. Jak informuje Igor Skrzypek, polski złoty jest najsłabszy od wielu miesięcy.
11: Euro kosztuje prawie 4,38 zł, najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84, najdroższy od początków roku 2025. Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki.
10: Podrażał też frank szwajcarski i funt brytyjski.
9: Słuchacie RMF Max.
10: We wtorek 29 września ruszą prace modernizacyjne na drodze powiatowej z Nowego Sącza do Florynki. Utrudnienia pojawią się w Kamionce Wielkiej, gdzie jezdnia zostanie zwężona, a ruchem pokieruje sygnalizacja świetlna. Powiatowy Zarząd Dróg ostrzega też, że momentami odcinek ten może być całkowicie zamykany dla samochodów. A skoro przy remontach jesteśmy, Muzeum Historyczne w Pałacu w Dukli wykorzystuje koniec sezonu letniego i mniejszy ruch turystyczny na przeprowadzenie prac modernizacyjnych. Inwestycje w infrastrukturę zabytkowego kompleksu pozwolą jeszcze lepiej zadbać o historyczne miejsce tuż obok Krosna.
12: Po wysokim sezonie letnim przechodzimy na remonty. Obecnie trwają prace remontowe związane z instalacją PEPOSZ oraz toaletą muzealną, która już od kilku lat wymagała remontu. Następnie w sezonie zimowym bierzemy się również za wystawy i jakieś modyfikacje na wystawach stałych, szczególnie dotyczące historii wojen, na pewno coś, na przyszły sezon coś nowego będzie.
10: Mówił dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli Mateusz Such. Tymczasem podkarpackie firmy i instytucje zdobyły nagrody w regionalnym etapie konkursu Lodołamacze 2026, wyróżniającym podmioty wrażliwe społecznie. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała m.in. Krośnieńska Fundacja Graty. Przed nami także jubileuszowa 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, tym razem pod hasłem Od Zachwytu do Zrozumienia, w którą tradycyjnie włącza się Nowy Sącz. Wstęp na wszystkie przygotowane atrakcje jest całkowicie darmowy, a poprzednia edycja zgromadziła w całym regionie ponad 60 tysięcy ciekawskich uczestników. Gdzie w Nowym Sączu będą odbywać się poszczególne wydarzenia?
13: Organizujemy tą Noc Naukowców w dwóch lokalizacjach. Na kampusie dydaktyczno-sportowym na ulicy Kościuszki i na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na ulicy Zamenhofa. Pomiędzy tymi lokalizacjami będzie krążył bus za darmo, tak aby uczestnicy mogli przejeżdżać pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami, więc jest szansa zwiedzenia rodzinnie tych dwóch lokalizacji. W tym roku mocno odświeżyliśmy naszą ofertę, dlatego że chcemy z jednej strony pokazać laboratoria, które pojawiły się wraz z rozwojem kierunków i oferty dydaktycznej.
10: Mówił rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Tomasz Zacłona. Na koniec tego krótkiego flesza mamy dobre wieści z Krosna. Aura dopisała i rano nad miastem pojawiły się już pierwsze balony. Trwają 26. balonowe Mistrzostwa Świata, a od 16 na Brusakach ponownie ruszy bezpłatna strefa kibica. W programie Loty na Uwięzi, Wesołe Miasteczko czy wieczorny koncert jazzowy. W dalszej części dnia zachmurzenie będzie dalej wzrastać, a na Podkarpaciu i Sądecczyźnie musimy liczyć się ze słabym, przelotnym deszczem. Słupki rtęci w Krośnie i sąsiednich powiatach wskażą od 14 do 16 stopni, z kolei na Sądecczyźnie od 13 stopni w Gorlicach do 15 w Nowym Sączu i 16 w Brzesku. Noc także będzie pochmurna i deszczowa, a temperatury spadną poniżej 10 stopni. W piątek także przedadzą się parasole, a prawdziwa złota polska jesień zawita do nas dopiero w niedzielę. Zrobi się wtedy słonecznie i ciepło.
14: Po tym charakterystycznym perkusyjnym intro od razu do rozpoznania Temper City i Self Aware. Dzisiaj jest Światowy Dzień Morza, no to wypływamy w rejs z byle do obiadu. Najlepszym programem do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

Tiger i Max McDonald w RMF Max to Take Me Back, zabierz mnie z powrotem, no chciałoby się tak z powrotem czasem wrócić, nie wiem, do wakacji albo jeszcze dalej. Tak się nie da, ale my niedługo wrócimy do naszego pytania dnia. Dzisiaj pytamy, przypomnę, pytanie dnia brzmi: jutro idziesz do więzienia i to na parę lat. Ostatnia rzecz, którą robisz na wolności, piszcie na 3001 kost jak ze zwykłą wiadomość albo na Messengera RMF Max, można głosówkę też nagrać, żeby zgarnąć gadżety. RMF Max. Destiny's Child. Klasykiem teraz polecimy. Survivor.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Sylwia.
15: We are the Swedish House Mafia.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Krosno 9.

Alan Walker i Ava Max. Numer z cyklu już prawie zaspałem, ale włączyłem ten kawałek i zdążyłem. A teraz w RMF Max Krosno temat, którym żyjemy od tygodnia. Balonowe Mistrzostwa Świata to ostatni dzień atrakcji dla kibiców. Od 14 do 22 działa strefa kibica przy ulicy Bursaki. I tam odbędą się prezentacje wieczornych startów załóg balonowych. Dla tych, którzy nie ruszą na lotnisko, transmisja z pokazów Laserowy Show i Night Glow. O 21:00 film z cyklu Polscy Wizjonerzy, Weigl zwyciężyć tyfus i oczywiście Wesołe Miasteczko plus Krośnieński Festiwal Smaków, a na lotnisku o 20:00 Night Glow, nocny pokaz balonów oraz laserowy show. Dobrej zabawy!

0: Four to the Floor, to jest nowość od Offenbacha w RMF Max. 24 tysiące po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane, a właściwie wygrane. Taki mamy plan na popołudnie. Rozdać dzisiaj 24 tysiące w zabawie urodzinowy deszcz nagród. A żeby ten plan trochę pomóc zrealizować, to dajemy wam teraz ekstra rundę bonusową i aż 650 razy mnożymy wasze szanse, jeżeli teraz w ciągu najbliższych 8 minut dołączycie do naszej zabawy. Dołączycie wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijecie na www.rmfmax.pl. Raz tam zgłoszenie wysyłacie SMS-em, raz robicie to przez stronę, a u nas w naszym systemie jest tych zgłoszeń aż 650, czyli 650 szans na 24 tysiące złotych zamiast tylko jednej szansy. No to kiedy się opłaca dołączyć, jak nie teraz? No właśnie teraz chwytaj za telefon i wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na naszą stronę rmfmax.pl. 24 tysiące są do wzięcia. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 24 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
17: Grzegorz.
18: Asia. Martyna.
19: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki.
20: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
21: W dalszej części dnia zachmurzenie będzie dalej wzrastać, a na Podkarpaciu i Sądecczyźnie musimy liczyć się ze słabym, przelotnym deszczem. Słupki rtęci w Krośnie i sąsiednich powiatach wskażą od 14 do 16 stopni, z kolei na Sądecczyźnie od 13 stopni w Gorlicach do 15 w Nowym Sączu i 16 w Brzesku. Noc także będzie pochmurna i deszczowa, a temperatury spadną poniżej 10 stopni. W piątek także przydadzą się parasole, a prawdziwa złota polska jesień zawita do nas dopiero w niedzielę. Zrobi się wtedy słonecznie i ciepło.

Imany, czasami to lubię w te starsze kawałki. Za chwilę w RMF Max Krosno Mrozu i bracia Kacperczyk. I tak przy okazji to Mrozu będzie gościem w programie Próba Mikrofonu. Wracamy na nasze podwórko. Kiedyś mieszkała tu młodzież z internatu, potem schronienie znaleźli uchodźcy z Ukrainy, a dziś po gruntownym remoncie budynek przy Czajkowskiego zamienił się w nowoczesny dom sportowca. I to nie byle jaki. Władze miasta uznały, że w Krośnie brakuje miejsc, gdzie można się przespać niedrogo, wygodnie i z klasą, zwłaszcza gdy przyjeżdża się większą ekipą. Obiekt ma więc służyć nie tylko sportowcom, ale wszystkim zorganizowanym grupom, które chcą poczuć się jak u siebie. Tylko trochę lepiej, ale spokojnie solowego turystę też przytulą.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
12: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash o 11 z Krosna i Nowego Sącza. 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Oboje usłyszeli zarzut poświadczenie nieprawdy oraz wyrządzenie ogromnych szkód finansowych sięgających ponad 1 300 000 zł przez każde z nich.
2: CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością Instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną.
1: Tyle Michał Radkowski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Ewakuacja i utrudnienia w centrum Nowego Sącza. W pobliżu galerii handlowej Europa znaleziono 3 pociski, najprawdopodobniej nie wybuchy z czasów II wojny światowej. Służby wyznaczyły strefę zagrożenia i ewakuowały uczniów oraz pracowników zespołu szkół ekonomicznych i okolicznych budynków. Teren zabezpiecza policja, a na miejsce jedzie patrol saperski. Kierowcy i piesi w tej części miasta muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Przejdźmy dalej. Szpital specjalistyczny w Nowym Sączu planuje budowę nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Placówka ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę pawilonu, w którym znajdzie się miejsce dla 120 przewlekle chorych pacjentów. Szacuje się, że inwestycja pochłonie ponad 60 milionów złotych, dlatego szpital wciąż szuka zewnętrznego dofinansowania. Przetarg na pracę ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także w Jedliczu praca wre. W centrum miasteczka ruszyła przebudowa ważnego skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Dubisa na nowoczesne rondo. Ta inwestycja za ponad 665 tysięcy złotych wiąże się jednak z uciążliwymi zmianami w organizacji ruchu.
3: Od kilku lat już były pisma i zapytania mieszkańców w kwestii problemowego tego skrzyżowania, jadąc do kościoła, do naszej szkoły, i podjęliśmy decyzję, przygotowaliśmy dokumentację i w tej chwili będzie budowane rondo z dojazdami i z budową nowych części chodników.
1: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi starosta krośnieński Jan Pelczar. Na koniec tego szybkiego flesza jeszcze coś dla seniorów. Nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Fundacja Biedronki przekazują seniorom 400 specjalnych kart dobra ułatwiających codzienne zakupy. Kto konkretnie może z tego skorzystać?
4: 3 właśnie podstawowe kryteria, którymi będziemy się kierować w pierwszej kolejności, dobierając beneficjentów tego programu. Pierwszy to jest ukończony 65. rok życia. Drugi to jest dochód netto nieprzekraczający 1960 zł. Natomiast tutaj bym taką przysłowiową gwiazdkę postawiła przy tym dochodzie, ponieważ jeżeli seniorzy przekraczają ten dochód, ale ponoszą takie koszty życia, na przykład zakupu leków, że nie zostaje im na życie dużo, no to wtedy taka karta też przysługuje. 3 kryterium to jest to kryterium teren zamieszkania.
1: Wyjaśniała Julia Sadłonie ze Stowarzyszenia Sursum Corda. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.sc.org.pl. Przed nami raczej pochmurny i chłodniejszy dzień ze słabnącym wiatrem z kierunków zachodnich. Miejscami spodziewamy się też słabych opadów deszczu, zwłaszcza na południu. Krosno, Sanok i Brzozów zanotują dziś maksymalnie 15 stopni, a najcieplejsze na Podkarpaciu Jasło tylko 16. Po stronie małopolskiej Nowy Sącz osiągnie do 15 kresek na plus, zaś w Krynicy Zdroju zobaczymy maksymalnie 14. Noc będzie pochmurna i deszczowa, a i jutro nie spodziewamy się znacznej poprawy pogody. Będzie padać i będzie chłodno. Przyjemniej dopiero od niedzieli.
5: Skrzypce i diamowe brzmienia to jest zawsze dobre połączenie, a tutaj jest najlepsze. Eli Oaks, Lavinia i Reasons. Na start 11 w RMF Max. Dawid Mięsek, zapraszam. This is-

Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. No to akurat mamy już za sobą, a co przed nami? I o tym teraz w RMF Max. Krosno, kino, anime, popcorn i festiwalowe emocje. Helios zaprasza fanów japońskich klimatów na drugi wieczór z kultową serią Bleach. Mini maraton startuje w piątek o 21:00. Inne klimaty i to mocno premierowo. Przed nami 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty. Uwaga, uwaga! Po raz pierwszy w historii część filmowych perełek zobaczycie właśnie w kinach Helios. Festiwalowe seanse rozgrzeją kinowe fotele przez dwa najbliższe weekendy. Filmowe święto czas zacząć. Sprawdzajcie szczegółowy rozkład filmowej jazdy.

0: i taką dużą dawką zwierzęcego instynktu poczęstowała nas Kaca Animal w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ja wiem, że ta moda na 6-7 potrafi być wkurzająca. Ja wiem, zwłaszcza jeżeli dużo czasu spędzacie z nastolatkami, ale słuchajcie, zróbmy raz tak, żeby to połączenie cyfr 6 i 7 było nie tylko niewkurzające, ale nawet przydatne. Bo słuchajcie, jeżeli w swoim numerze telefonu, no teraz przypominam sobie swój numer telefonu, jeżeli w swoim numerze telefonu macie 6 i 7, no to jesteście mega szczęściarzami, ja wam to mówię. Dlaczego? Dlatego, że teraz w zabawie urodzinowy deszcz nagród odpalamy rundę bonusową. 600 razy mnożymy wszystkie wasze SMS-owe i online zgłoszenia do naszej zabawy w grze o 24 tysiące złotych, ale jeżeli w swoim numerze telefonu masz cyfrę 6 i 7, nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej kolejności, może być 7 i 6, no to jeszcze te szanse podwajamy, czyli nie 600 razy mnożymy, tylko 1200 razy mnożymy twoje szanse na to, że dzisiaj odbierzesz od nas telefon. Za samo odebranie telefonu zgarniesz 1000 zł, a możesz zgarnąć nawet 24 tysiące złotych. Teraz przez najbliższe 7 minut mega runda bonusowa ze szczęśliwym numerkiem. Hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za 369 albo zapraszam na www.rmfmax.pl. 600 razy mnożymy każde zgłoszenie, 1200 razy jak masz 6 i 7 w numerze telefonu.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.
12: Tu Kasia.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
17: Krosno 97,6 FM.

Oskar Cyms, bez końca. Tu się nic nie zmienia. Bez końca dla was gramy w RMF Max Krosno. Lekka zmiana klimatu, za chwilę wrócimy do muzy, ale najpierw coś dla młodszych. To będzie popołudnie i wieczór pełen skrzydeł i śmiechu. Jutro Czarnorzeki zamienią się w nietoperzową stolicę. Start o godzinie 15, a w programie fascynujące prelekcje, bo kto nie lubi posłuchać o nocnych lotach, emocjonująca wycieczka do sztolni nad Czają, latarki w dłoń, a na finał ognisko, czyli klasyka gatunku. Dla małych artystów konkurs plastyczny. Temat? Oczywiście nietoperze na wesoło. Uczniowie podstawówek, bo to głównie z myślą o nich szykujcie kredki i wyobraźnię. Co innego i dla starszych, o tym dzisiaj jeszcze przed 19.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Przed nami raczej pochmurny i chłodniejszy dzień ze słabnącym wiatrem z kierunków zachodnich. Miejscami spodziewamy się też słabych opadów deszczu, zwłaszcza na południu. Krosno-Sanok i Brzozów zanotują dziś maksymalnie 15 stopni, a najcieplejsze na Podkarpaciu Jasło tylko 16. Po stronie małopolskiej Nowy Sącz osiągnie do 15 kresek na plus, zaś w Krynicy-Zdroju zobaczymy maksymalnie 14. Noc będzie pochmurna i deszczowa, a i jutro nie spodziewamy się znacznej poprawy pogody. Będzie padać i będzie chłodno. Przyjemniej dopiero od niedzieli.
15: RMF Max.
16: RMF Max Krosno.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
3: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Po szarowym poranku także druga część dnia minie nam pod chmurami i z przelotnymi opadami deszczu. Krosno, Brzozów oraz Dębica wskażą dziś w najcieplejszym momencie do 15 stopni, a na Sądecczyźnie zobaczymy na termometrach od 13 stopni w Gorlicach do 15 w Nowym Sączu i Limanowej. Nocą podobnie, pochmurno, mokro i poniżej 10 stopni na plus. Także piątek i sobota nie zapowiadają się jakoś wyjątkowo ładnie, ale za to od niedzieli zacznie robić się już słonecznie i ciepło, a temperatury przekroczą 22 stopnie.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. To jest zawsze dobra opcja i nowości na drogach, o których powinniście wiedzieć, bo będą nowe oznaczenia dla odcinkowego pomiaru prędkości.
1: O proszę.
0: Nie, będzie znak, który będzie mówił nie tylko o tym, że odcinkowy pomiar prędkości jest, ale także podpowiadał, z jaką prędkością maksymalnie można tam jechać.
1: No to bardzo dobrze, bo teraz na tych odcinkowych pomiarach prędkości wszyscy zwalniają tak z lekką przesadą, tak na wszelki wypadek, trochę wolniej. Dlatego właśnie przy autostradach są ekrany akustyczne, wiesz, żebyśmy nie widzieli, że jedziemy trochę przez teren lekko zabudowany.

0: Reklama.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: I po reklamie.

0: Na zegarach 14, a w RMF Max Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce. Marek Makuła, zapraszam. Flash o 14 zaczynamy od informacji szczególnie ważnych dla kierowców. Optymistyczne informacje napływają z rynku ropy. W ciągu 10 dni surowiec ten potaniał o 5-10% w zależności od rodzaju. Ceny na stacjach paliw nadal są jednak rekordowo wysokie.
1: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
0: Tłumaczy ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa. To oznacza, że na obniżki cen na stacjach w najbliższych dniach nie mamy co liczyć.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Ponad 1 000 000 000 złotych z unijnych funduszy trafi na bezpieczeństwo Małopolski, a o te środki powalczą też samorządy z Nowego Sącza i Sądecczyzny. Pieniądze będzie można zdobyć m.in. na rozbudowę sieci wodociągowej, zasilanie awaryjne czy schrony i systemy ostrzegania mieszkańców. Do końca roku ruszy 20 konkursów, a pierwsze szkolenia dla lokalnych wnioskodawców odbędą się w Nowym Sączu już 6 października. A skoro już o pieniądzach mowa, to absolwenci szkół podstawowych z gminy Trzebownisko odebrali stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. W tym roku przyznano ponad 360 takich wyróżnień, a uczniowie po raz pierwszy mogli otrzymać wsparcie w 2 kategoriach jednocześnie. W zależności od wyników i sukcesów w konkursach czy zawodach, stypendia wynosiły od 600 do nawet 3000 zł. Przejdźmy dalej. Małopolska Noc Naukowców rusza w Nowym Sączu już 25 września. Masa atrakcji czeka w 2 lokalizacjach, przy Zamenhofa i Kościuszki. O pierwszym z tych miejsc już mówiliśmy w RMF Max. Czego możemy więc spodziewać się w drugim?
3: Na kampusie sportowo-dydaktycznym właściwie będą koncentrowały się pozostałe wydziały, które z jednej strony będą pokazywały, tak jak Wydział Lekarski na Głozdrowiu, anatomię bez jakichś tajemnic, będą różnego rodzaju też konkursy, gry związane z ratowaniem życia, z udzielaniem pierwszej pomocy, z kwestią właśnie zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, opieką i różnego rodzaju decyzjami, ale też będzie dużo takich porad, czy też uwag w zakresie właśnie dbania o siebie, dbania o własne serce, badań profilaktycznych, ale też zdrowego trybu życia, w tym oczywiście dietetyki i żywienia.
0: Mówił rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Tomasz Zacłona. A teraz zaglądamy do Muzeum Historycznego w Pałacu w Dukli, gdzie praca wre w związku z planowanymi remontami. To dobry moment na takie prace, ponieważ właśnie zakończył się bardzo udany sezon wakacyjny.
4: Sezon letni był udany, miesiąc lipiec był bardzo dobry, sierpień tak troszkę gorzej jak w tamtym roku, ale lipiec dużo, dużo lepiej, także jesteśmy zadowoleni z naszej frekwencji.
5: Zapraszamy do Pałacu.
4: Zapraszamy do Dukli, do muzeum.
0: Mówił dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli, Mateusz Such. Ten szybki flash kończymy z sądeckimi kajakarzami slalomistami, którzy awansowali do półfinałów Mistrzostw Europy we włoskiej Iwrei. W C1 kobiet zobaczymy Hannę Danek i Klaudię Zwolińską, która powalczy też w K1, a wśród mężczyzn awans wywalczyli Dariusz Popiela i Michał Pasiut. Dziś po południu czas na konkurencje zespołowe.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Do końca dnia nad Podkarpaciem i Sądecczyzną utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. W Krośni i okolicach kreska na termometrach zatrzyma się na 15 stopniach. W rejonie Nowego Sącza będzie od 13 do 15. Noc również zapowiada się na chłodną i wilgotną, a i piątek nie przyniesie dużej poprawy pogody. Jutro spodziewamy się od 12 do 14 stopni i dalszych opadów, a nad ranem mogą też pojawić się mgły. Pogoda powoli zacznie poprawiać się w sobotę, a od niedzieli spodziewamy się już bardzo przyjemnej i słonecznej aury.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: 4 po 2. Popołudniówka RMF Max to jest najlepszy program do słuchania w pracy i mamy specjalną piosenkę dla tych, którzy właśnie zdążyli wysłać jakiś mega ważny raport.
8: Albo zapłacili za komitet rodzicielski, ubezpieczenie, książki i jeszcze im trochę zostało.
7: O tym właśnie jest ta piosenka. Od pierwszej nuty.

0: Niby chłodne, niby pochmurne, ale całkiem fajny ten czwartek po południu. 12 po drugiej, Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że razem z wami jesteśmy.
1: A z kategorii rzeczy, które koniecznie należy wiedzieć jesienią, dlaczego grzyby rosną w kręgach?
0: A faktycznie one rosną w takie kółeczka.
1: No tak właśnie, no, wiedzieliście? To no. Już będziecie wiedzieć. Wszystko przez grzybnię.
0: Grzybnia.
1: Czyli to, co jest pod ziemią. Okazuje się, że to ta grzybnia się tak w kółko rozrasta, no i dlatego te grzyby potem tak w kółeczku na okrągło. No.
0: Także jak idziecie na grzyby i nie znajdziecie ani jednego grzyba, to nie jest wina grzybni.
1: Nie?
0: Nie grzybni, nie. Tylko tej drugiej, co zawsze z tą grzybnią występuje w środowisku.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super grzybnia, przynajmniej w muzyce. Teraz.

0: Najpiękniejszy i najprostszy sposób na miłość. Tylko kochaj mnie. Izalia w RMF Max.
1: Oj, takie uczucia to mogą nam poprawić samopoczucie w chłodne czwartkowe popołudnie. 14:30 na zegarach RMF Max. Piękne, miłosne wiadomości od Marcina Hakiela i jego Dominiki. Znowu będą rodzicami.
0: Tym razem córeczki, brawo, czyli Romeo, synek pary, będzie miał siostrzyczkę.
1: Siostrzyczka i będzie tak w książce. Też nie mogą być razem, będzie Romeo i Julia.
0: No, być może.
1: Albo w razie, jakby jednak był synek, to też super, bo Julian to jest piękne imię.

0: Niech to nas niesie do weekendu. Neptunika, What If w RMF Max.
1: Uwaga, jesieniary i jesieniarze, bo teraz będzie moda. Najmodniejsze kolory tej jesieni to czerwień i wszystkie odcienie niebieskiego.
0: Super, dobrze wiecie, to teraz trzeba poprawić ten beżowy sweter i pogratulować wszystkim, że jesteśmy modnie ubrani, mimo że niebieski i czerwony. To najmodniejsze kolory tej jesieni, bo przecież czerwone i niebieskie to my mamy pod spodem. Prawda?
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Do końca dnia nad Podkarpaciem i Sądecczyzną utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. W Krośnie i okolicach kreska na termometrach zatrzyma się na 15 stopniach. W rejonie Nowego Sącza będzie od 13 do 15. Noc również zapowiada się na chłodną i wilgotną, a i piątek nie przyniesie dużej poprawy pogody. Jutro spodziewamy się od 12 do 14 stopni i dalszych opadów, a nad ranem mogą też pojawić się mgły. Pogoda powoli zacznie poprawiać się w sobotę, a od niedzieli spodziewamy się już bardzo przyjemnej i słonecznej aury.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ale to nas rozkręciło. Farruko i Pepa w RMF Max.
1: To jeszcze mała zagadka dla was teraz.
0: No.
1: Przygotowana. Zamieniamy sobie w słowie Pepa E na U.
0: Pepa E na...
1: I wychodzi to, co trzeba ruszyć, żeby ten czwartek pchnąć dalej.
0: A jak ktoś jeszcze tego rebusu nie ogarnia, to wam damy przykład. Asia i Irek. Do jutra.
1: Pa.
0: Pa.
2: RMF Max. Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
9: Twój normalny dzień, zawsze barwa Klin. Każdy wspólny cel, zawsze barwa Klin.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało,
11: żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Minęła 15, a my w RMF Max sprawdzamy, co słuchać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Nawet 2000 zł za tonę, tyle trzeba zapłacić w niektórych składach za węgiel. To ważna informacja, bo rusza sezon grzewczy. Ceny budzą niepokój wśród tych, którzy sami ogrzewają dom i pytania, czy węgla tej zimy starczy. Wiceszef resortu energii uspokaja.
1: Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące.
0: Mówił Konrad Wojnarowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Tragedia na terenie opactwa w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła, a 4 trafiły do szpitala, w tym 2 w stanie ciężkim. Do ataku doszło przed południem w kościele, tuż przed mszą, a wśród poszkodowanych są duchowni i osoby cywilne. Napastnik został już zatrzymany przez policję, a służby wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Z innych doniesień, mieszkańcy Nowego Sącza nadal muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w centrum miasta. Po znalezieniu niewybuchów z czasów II wojny światowej na budowie przy Zespole Szkół Ekonomicznych, policja zamknęła okoliczne ulice oraz skrzyżowania. Z pobliskich szkół i galerii handlowej ewakuowano ludzi, a teren został zabezpieczony do czasu przyjazdu saperów. Tymczasem prace przy budowie nowego ronda w Jedliczu na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dubisa to nie tylko zmiany na powierzchni, ale też roboty pod ziemią. Jak dokładnie wygląda modernizacja sieci podziemnych?
3: Bo tam wymieniamy cały kolektor jeszcze pod chodnikami, bo tam woda nie przepływała, bo one są już jeszcze z poprzedniego wieku już zamulone. Korzystamy z okazji, że przebudowujemy, wymieniamy rury odprowadzające tą deszczówkę z drogi, z ronda i że ma być już fajnie.
0: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi Jan Pelczar, starosta krośnieński. Przejdźmy dalej. Trwająca w Nowym Sączu rekrutacja do programu Karty Dobra organizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, o której mówimy Wam od rana, potrwa wstępnie do końca września. To wsparcie skierowane jest głównie do osób, które nie korzystają na co dzień z innych form pomocy, takich jak darmowe obiady.
4: W pierwszej kolejności będziemy się na pewno kierować tym, że będziemy obejmować te osoby, które faktycznie nie są objęte żadną pomocą z naszej strony. Natomiast tutaj też bym taką gwiazdkę postawiła, jeżeli są naprawdę sytuacje bardzo wyjątkowe. Rekrutacja już jest otwarta, więc zachęcamy do zgłoszeń. Można byłoby powiedzieć, że do końca września.
0: Mówiła Julia Sodłoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda. Regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie stowarzyszenia. Na koniec przypominamy, że ruszyła druga edycja plebiscytu Diamenty Małopolski, w którym szukamy najciekawszych i najbardziej innowacyjnych firm oraz inicjatyw z naszego regionu. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października przez formularz na stronie diamentymałopolski.rmfmax.pl. 3 zwycięskie podmioty zgarną statuetki, kampanie reklamowe na naszej antenie oraz granty finansowe po 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój. I to by było na tyle w RMF Max. A teraz flash sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim.

0: teraz flash sportowy w RMF Max.
1: To flash sportowy RMF Max. W Mediolanie przygotowania do półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce. Dziennikarze spotkali się z kapitanami i trenerami ostatnich drużyn w turnieju. Nikola Grbić, szkoleniowiec biało-czerwonych, wie, że oczekiwania w Polsce są duże.
2: Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli szanse na wygraną, Polaków szanse na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal.
1: Mówił Patryk Serwański, a półfinały już jutro. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Chinach. Swój pierwszy mecz w tym turnieju kilkanaście minut temu wygrał też Hubert Hurkacz.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Całkowite zachmurzenie i przelotne opady utrzymają się na Podkarpaciu i Sądecczyźnie do końca dnia. Zarówno Krosno, jak i Nowy Sącz nie zanotują dziś więcej niż 15 stopni na plus. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Wieczorem i nocą spodziewamy się kontynuacji deszczowej aury i spadku temperatur w granicy 8, może 10 stopni. Także w piątek przydadzą się parasole i coś cieplejszego, ale od soboty pogoda zacznie się poprawiać, a od niedzieli spodziewamy się już słonecznej aury i temperatur powyżej 20 stopni.
4: No proszę, jak tu pachnie nowością, nowe studio RMF Max.
5: Tak,
4: fajnie,
5: jakbym
4: fajnie.
5: Wsiadł do nowej fury, do salonu.
4: Dosłownie tak jest. 3 minuty po 15, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy. Justyna Borycka
5: i Piotr Świderski, witamy serdecznie, a w głośnikach już Temper City, Self Aware. Może się dać głośniej.
4: Ja nie mogę się jeszcze odnaleźć. Poczekaj, tak dotknę wszystkiego, smyrnę.
5: Ale fajnie jest.
4: Fajnie. I fajnie, że jesteśmy razem w RMF Max.

0: Ale to kręci Jugel, Moving to the Sun. Prawie 10 minut po godzinie 15. Tutaj kanał nadawczy, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Siemano ponownie.
1: Siemano ponownie. Słuchajcie, Miko Marczyk, polski kierowca rajdowy, pobił właśnie rekord Guinnessa i przejechał elektrykiem. Samochodem elektrycznym.
0: No.
1: Naprawdę. Na jednym ładowaniu 1338 kilometrów.
0: Ej, ale my mamy takiego kolegę w pracy, co jeździ elektrykiem.
1: Jezu, błagam, nie mów mu tego, bo on nigdy nie przestanie gadać, jak normalne auta są bez sensu. Po prostu nigdy się nie zamknie, no.

0: Coraz bardziej czuć weekend, ale to buja Silva Bempa on tonight w RMF Max. 19 minut po godzinie 15 i tutaj cały czas kanał nadawczy.
1: Tak jest, kanał nadawczy, który dzisiaj bawi i uczy, słuchajcie, bo jak zwykle oczywiście jakaś ciekawostka się musi pojawić. Dzisiaj znalazłam taką, że podobno Merkury chłodzi się już od wielu lat i jego średnica zmniejszyła się aż o 23 kilometry.
0: Schudł.
1: Schudł. A nawet można powiedzieć, że po prostu Merkury się kurczy.
0: Może ktoś niechcący wyprał w 60 stopniach i dlatego. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Cheer.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97,6 FM.

0: MJ Deli w RMF Max. I jak mogę być tak zupełnie szczera?
1: No pewnie.
0: To jakoś
1: zawsze.
0: Tak na początku mnie ten numer nie wciągnął za bardzo. Miałem takie mech. Ale im częściej słyszę, tym bardziej myślę, że dobrze płynie.
1: Szczerze miałem tak samo.
0: Tak?
1: Teraz buja.
0: No
1: teraz
0: widzisz,
1: buja.
0: Teraz buja, dokładnie. I bardzo dobrze, trzeba być rozbujanym, jak się wraca z pracy, tylko no, trzeba też uważać. Oczywiście policjanci w Gdańsku, słuchajcie, zatrzymali do kontroli pana z Kolumbii. Poprosili grzecznie o prawo jazdy, wiadomo jak to przy kontroli. No i dostali takie plastikowe, ale trochę jednak podejrzane, więc poprosili o dodatkowy dokument. No to pan wyciągnął drugie, papierowe prawko z kodem QR, no, który po zeskanowaniu przenosił na stronę, gdzie można było kupić sobie lewe prawko. No i wtedy już się przyznał, że za 400 to prawo jazdy ma.
1: Tak, już myślałem, że brzmiało to prawie jak M obywateli i M prawo jazdy, no ale wyszło bardziej jak mam prawie jazdy.

0: Doskonałe szwedzkie kombo Swedish House Mafia i Lykke Li, która podobno najbardziej lubi pisać smutne piosenki. Happiness is so sad w RMF Max, ale my mamy nadzieję dzisiaj dać wam jednak trochę radości. Tylko o tę radość to trzeba sobie teraz samemu troszkę zawalczyć.
1: Przez 10 minut, słuchajcie, macie 590 razy więcej szans na wygranie nawet 24 tysięcy złotych w finale urodzinowego deszczu nagród.
0: Bo my jesteśmy, słuchajcie, takie gadki,
1: gagatki,
0: że jak jest 24 września, to rozdajemy 24 tysiące. To znaczy, bardzo byśmy chcieli rozdać, ale czy to się wydarzy, no to zobaczymy. Ważne teraz, żeby mieć na te pieniądze szansę, a robicie to właśnie wysyłając SMS z hasłem MAX na 7327. Przypomnę jeszcze, że 1000 zł mamy za odebranie telefonu, a to już jest fajna kaska. Są też nagrody rzeczowe, więc dzieje się, słuchajcie, w urodzinowym deszczu nagród. 590 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie, więc...
1: Pewny tysiaczek za jednego SMS-a za 3,69 z hasłem MAX na numer 7327.
2: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Czyta lektor AI.

0: pieniądze.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Całkowite zachmurzenie i przelotne opady utrzymają się na Podkarpaciu i Sądecczyźnie do końca dnia. Zarówno Krosno, jak i Nowy Sącz nie zanotują dziś więcej niż 15 stopni na plus. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Wieczorem i nocą spodziewamy się kontynuacji deszczowej aury i spadku temperatur w granicy 8, może 10 stopni. Także w piątek przydadzą się parasole i coś cieplejszego, ale od soboty pogoda zacznie się poprawiać, a od niedzieli spodziewamy się już słonecznej aury i temperatur powyżej 20 stopni.
6: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje.

0: Oni mają supermoce, męskie granie, orkiestra w RMF Max, a Piotrek w sobotę ma listę Hobbens.
1: Tak, najlepszą 30 listy Hobbens.
0: Sobie tam zerka w wyniki, jak tam głosowanie, i okazuje się, że numer, który za chwilę wam zagramy, już na tej liście do głosowania jest.
1: Jest w propozycjach, jak
0: jest
1: na razie.
0: W propozycjach.
1: Czy się dostanie do najlepszej 30? To wszystko zależy od was. RMFmax.pl, zakładka Hobbens. Tam możecie już głosować. No i słuchać po 20 dzisiaj Graba, a w sobotę ja po 17.
0: Już nie możesz się doczekać,
1: tak,
0: ja widzę.
1: Tak, już nie mogę się doczekać.
0: Świecą, już się oczka świecą. Bardzo dobrze. Offenbach i Star Sailor 4 to the 4 to jest numer, który przed nami i mamy nadzieję, że dobrze będzie wam grał w drodze z pracy.
2: To jest nowość w RMF.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.

0: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
2: O 16 w RMF Max kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. 12-latek odpowiada za incydenty w Jedlance na Lubelszczyźnie. Chłopiec, przechodząc obok torów kolejowych, zepchnął z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu i ułożył na nich kamienie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łukowie.
3: W przypadku 12-latka odpowiedzialnego za zdarzenie na szlaku kolejowym w Jedlance Sąd Rodzinny i Nieletnich ustali, że jego zachowanie jest przejawem demoralizacji i może zastosować wobec chłopca środki wychowawcze.
2: Mówił aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność pobytu ponad 4000 cudzoziemców. W ponad 220 przypadkach stwierdzili naruszenia. Ostatnim zatrzymanym był obywatel Filipin przebywający w Polsce nielegalnie.
4: W Krośnie strażnicy graniczni z Sanoka zatrzymali 41-letniego obywatela Filipin, który nielegalnie przebywał w Polsce. Mężczyzna nie miał ważnych dokumentów pobytowych i nie wykonał wcześniej wydanej przez Czechy decyzji powrotnej. Otrzymał decyzję o powrocie oraz 3-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Decyzją sądu został umieszczony w ośrodku dla cudzoziemców, gdzie czeka na deportację do swojego kraju.
2: A tym tematem zajął się reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Tymczasem Chorkówka szykuje się na niedzielny piknik sportowy i turniej piłki nożnej, z którego całkowity dochód trafi na leczenie małego Filipka Wasłowicza. Co będzie się działo podczas tej charytatywnej imprezy i jakie atrakcje czekają na gości?
5: Będą grupy taneczne, będą stoiska z jedzeniami, tutaj koła gospodyń. Wiem, że i Chorkówka, i Jedlicze bardzo chętnie w tym bierze udział, także będzie dużo atrakcji, na pewno będą animatorki. Zapraszam bardzo serdecznie wraz z organizatorami.
2: Zachęcała Olga Barabasz. Także w niedzielę w Nowym Sączu rozpocznie się wyjątkowa Małopolska Noc Naukowców. Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła w całym województwie ponad 60 tysięcy osób. Na fascynujące pokazy i eksperymenty przyjść może każdy, bez wcześniejszych zapisów.
6: Zaproszeni są wszyscy, właściwie dzieci z rodzicami. Właśnie na Noc Naukowców przychodzą głównie rodziny. Jest to dogodny moment do tego, żeby rzeczywiście zderzyć się z tą popularyzacją nauki, zobaczyć, jak wygląda uczelnia, poznać poszczególne kierunki, porozmawiać z wykładowcami, ze studentami. Też dostrzec, jak się bardzo rozwinęliśmy, jak zmodernizowaliśmy ofertę, jak się też rozwinęliśmy infrastrukturalnie, ponieważ ten kampus sportowo-dydaktyczny to jest kampus, na którym cały czas trwają procesy inwestycyjne.
2: Mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. A na koniec tego szybkiego flesza jeszcze Gorzyce koło Tarnobrzega. Od nowego roku miejscowość oficjalnie zostanie miastem. Władze liczą na większe fundusze unijne i nowe inwestycje, zapewniając przy tym, że zmiana statusu miejscowości nie oznacza automatycznej podwyżki lokalnych podatków. Mimo to część mieszkańców podchodzi do tych zapowiedzi ostrożnie i wciąż ma obawy przed rosnącymi kosztami życia.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
1: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
2: Przed nami chłodny i pochmurny wieczór z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach nie zobaczymy dziś więcej niż 15 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, a noc przyniesie ochłodzenie do około 8, może 10 kresek na plus. Także w piątek nadal dominować będą chmury z opadami i temperaturą do 14 stopni, ale za to w sobotę po porannych silnych zamgleniach zacznie się rozpogadzać i w niedzielę czeka nas już słoneczna i przyjemna pogoda. Mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia spodziewamy się przewagi słońca i temperatur powyżej 20 stopni.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: 4 minutki po 16. Axwell i Bon już w głośnikach, ale ja jestem mega podjarana, bo za chwilę takie bęgery wiadą, że wuu!
8: Oj tak. A mówiłem już, że coraz bardziej czuć weekend?
7: Tak, mówiłeś. Ale możemy to powtórzyć. Warto.
8: Świderski i Borycka, tu kanał nadawczy w RMF Max.
7: RMF co?
8: RMF Max.
7: A za chwilę też Jay-Z, Alicia Keys, a potem muzyczna perełka.

0: Jesień już wiechowa na pełnej, a my cały czas wspominamy muzycznie. Ostatni dzień lata, Gives, Ego i For Money, 13 minut po godzinie 16 w RMF Max.
1: No a pamiętasz taki numer?
0: Jaki?
1: Jak typiara pisała do typa SMS-a, ale w Excelu?
0: Coś mi się kojarzy, coś mi świta.
1: To już teraz w RMF Max, Nelly i Kelly Rowland, absolutny banger i klasyk. Dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: takimi kozackimi hitami na maksa pędzimy w stronę czwartkowego fajrantu, pędzimy w stronę weekendu. To Justa, Jaxa i Leon, Turn the Lights Off za nami na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to też kończą się wakacje dla studentów. Dokładnie za tydzień zaczyna się nowy rok akademicki.
1: Poczekaj, bo najpierw jestem
0: zleciało
1: w delikatnym szoku, ale od razu przypominam sobie, że to na szczęście już nie jest mój problem. Uff, już jakby to za mną, nie muszę gotować parówek w czajniku. Teraz gotuję je tak po prostu, bo lubię. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Chciałabym powiedzieć, że jesień już na pełnej, ale jeszcze nie, bo na pełnej to będzie dopiero wtedy, jak 24 tysiące złotych trafią do kogoś z was i bardzo mocno trzymam za to kciuki.
2: Fajnie by było w czwartek komuś tak wręczyć taką kasę, co nie?
1: No nie, 24 na czwartek,
2: przed weekendem.
1: 24. No tak, taki jest cel, słuchajcie, więc teraz, żeby to się mogło dokonać, dzwonimy. Kręcę numer.
2: Jak zwykle czekamy 6 sygnałów.
1: O, mamy pierwszy sygnał.
2: Okay. Czy ktoś odbierze?
1: Już się bałam, że coś zepsułam w tym nowym studiu, ale nie, działa.
2: Halo, halo.
3: Słucham.
2: Halo, halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek.
3: Bożena.
2: Cześć,
1: dzień
2: Bożenka.
1: Dzień dobry, Bożenko. Co robisz? Gdzie się zastaliśmy?
3: W domku.
1: W domku, okej. Okay. Czyli odpoczywasz, relaksujesz się aktualnie?
3: Z gazetką.
1: Bożenko, my oczywiście dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. 1000 złotych dostajesz już teraz za samo odebranie telefonu. Naprawdę?
3: Tak?
1: Tak. Bożenka, chyba nie dowierzasz.
3: No, nie dowierzam.
1: 1000 złotych jest twoje, ale teraz sytuacja wygląda tak, że możesz zawalczyć o więcej.
2: Bożenka,
1: 24 tysiące złotych.
2: Przed tobą 30 koszy. W każdym jest coś. Są na przykład hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Jest też kasa, no i jest też 24 tysiące złotych. Chcesz grać dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: No, gram dalej.
2: O.
1: To tylko powiem, że w tym momencie tysiaka nie ma, ale jest szansa na większą nagrodę. No i pytanie, który z koszy wybierzesz? Między 1 a 30. Taka jest opcja.
3: Między 1 a 30. 28.
2: 28. Definitywnie?
3: Tak.
1: A powiedz, skąd ta liczba? Bo wiesz, zazwyczaj to tutaj 7, 13 padają. Skąd 28?
3: No, taka. Taka okrągła była.
1: No. Okrągła ósemka. No. No dobrze, to sprawdzamy, co pod tą 28 się kryje.
2: Bożenka, wygrałaś w RMF Max projektor do filmu.
3: No świetnie, no.
1: Super, Bożena, bardzo nas cieszy twoja radość. No i co, możesz już spokojnie zapraszać ekipę do siebie na seans filmowy. Do kina już nie trzeba chodzić. Projektor od RMF Max jest twój.
3: Dziękuję.
2: Bardzo proszę.
1: Daj też znać znajomym, jakbyście chcieli o drugi projektor powalczyć, o Nutribullet, hulajnogi PS5 albo o 25 tysięcy złotych jutro, że można się zgłaszać właśnie teraz.
2: Jutro 25 tysięcy złotych do wygrania w RMF Max i już teraz możecie się zgłaszać z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl.
1: Bożenko, trzymaj się w takim razie. Miłego popołudnia ci życzymy i do usłyszenia, mamy nadzieję.
3: Dziękuję.
1: A jutro w urodzinowych koszach już 25 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Bad Size numerem Animal gra w RMF Max. A my za chwilkę będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w pogodzie.
1: Jak wyglądają najświeższe mapy pogodowe, to już za moment w RMF Max, więc koniecznie zostańcie z nami. Tutaj cały czas kanał nadawczy. 20 minut zostało do godziny 17.
0: Ach, odliczamy, jakbyście wracali z pracy.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.

się ochłodzenie do około 8, może 10 kresek na plus. Także w piątek nadal dominować będą chmury z opadami i temperaturą do 14 stopni, ale za to w sobotę po porannych silnych zamgleniach zacznie się rozpogadzać i w niedzielę czeka nas już słoneczna i przyjemna pogoda. Mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia spodziewamy się przewagi słońca i temperatur powyżej 20 stopni.

0: To Roxy i Błękit za nami w RMF Max. Może komuś przyda się to info. Jeszcze tylko do jutra PKP Intercity ma promkę z okazji swojego 25-lecia i na połączenia krajowe można upolować bilety nawet 35% taniej.
1: No proszę, dobra, no może i tanio, ale pewnie za to klasycznie z opóźnieniem.
0: Tak przynajmniej z godzinkę.
1: No tak lekko. RMF Max. My za chwilę sprawdzamy ważne wiadomości, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życzę sobie

0: www.aldi.com/kawa-mielona-kawa-mielona.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmajer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Minęła 17. W RMF Max kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. Po południowym fleszu namawiamy Was do dbania o swoje zdrowie. Tym bardziej, że trwa ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. To ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenia się wiedzą o profilaktyce. Będzie ona trwała do końca września, dlatego działaj i zrób badania. Dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zyska nową bazę w Nowym Sączu. Jeszcze w tym roku przy ulicy Głowackiego ruszy nowa podstacja dla kretek, co ma przyspieszyć dojazd ratowników do pacjentów i ułatwić wyjazdy na wypadek zimowego paraliżu miasta. Na początku ratownicy będą stacjonować w tymczasowych obiektach kontenerowych, ale docelowo w tym miejscu powstanie pełnowymiarowy budynek pogotowia. Z kolei budowa nowego ronda w centrum Jedlicza na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dubisa to część szerszych planów modernizacyjnych w okolicy. Jakie jeszcze inne inwestycje drogowe na terenie powiatu krośnieńskiego planuje samorząd?
5: Robimy nakładki, budujemy chodniki, odrzykoń, węglówka. Teraz przygotowujemy się w Komborni dalszy odcinek, bo mamy dokumentację i zabezpieczone środki. Otrzymaliśmy wsparcie z funduszu rządowego, przebudowujemy trzeci most w Bałciance. Także pięknie nam się udało. Ostatni most będzie już przebudowany z drewnianego na żel betonowy. Także prace ciągle istnieją i wydatki mamy.
4: Powiedział dziś naszemu reporterowi starosta krośnieński Jan Pelczar. Natomiast w ogródku jordanowskim przy ulicy Grodzkiej w Krośnie powstanie ogród deszczowy. Specjalne zagłębienie z ponad setką roślin ma zbierać wodę opadową z okolicznego terenu i stopniowo oddawać ją do gruntu, zamiast przeciążać miejską kanalizację. Urząd Miasta szuka obecnie wykonawcy tej inwestycji. Oferty można składać do jutra, a prace mają zakończyć się tuż przed świętami. Tymczasem mieszkańcy Nowego Sącza będą mieli okazję poznać Japonię trochę bliżej. O szczegółach nasz reporter Julian Dulemba.
6: Japońska kultura, literatura, muzyka i smaki spotkają się w jednym miejscu. W najbliższą sobotę sala ratuszowa w Nowym Sączu zamieni się w przestrzeń poświęconą krajowi kwitnącej wiśni. Wszystko za sprawą wydarzenia Smaki, Słowa i Melodii Japonii, które podsumuje trwający od lipca japoński cykl projektu Literatura bez granic w Sądeckiej Bibliotece Publicznej.
4: Spotkanie rozpocznie się w sobotę 26 września o godzinie 16 w sali ratuszowej od spotkania autorskiego. O godzinie 17.30 zaplanowano czytanie performatywne, a o 18.30 koncert muzyki japońskiej. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Więcej szczegółów na sbp.nowysącz.pl. Na koniec tego szybkiego flesza przypominamy jeszcze, że już za 3 godziny na terenie lotniska w Krośnie wystartuje nocny pokaz balonów i laserów. Jednocześnie w tej części miasta obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, a na miejsce można wygodniej i za darmo dojechać specjalną linią MKS.
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Nadchodząca noc zapowiada się pochmurnie. Zachmurzenie będzie duże i całkowite i przyniesie słabe opady deszczu lub mrzawki ze spadkami temperatur poniżej 10 stopni. W piątek utrzyma się ponura oraz przelotnym deszczem i temperaturą maksymalną od 12 do 14 kresek na plus, a nad ranem lokalnie utworzą się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W sobotę niebo zacznie się przecierać, a od niedzieli do środy czeka nas piękna słoneczna jesień z temperaturami powyżej 20 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, biometr umiarkowany.
3: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. Hity na maksa.
7: Ja bym chciała tylko przestrzec, 4 minuty po 17 w kanale nadawczym w RMF Max. Uwaga na drożdżówki, bo strasznie się po nich chce spać dzisiaj.
8: Albo bułki słodkie, też tak mówią na nie.
7: Tak mówią, faktycznie.
9: RMF Max.
7: To gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, trzeba ostrożnie, tak? Tutaj kanał nadawczy. Świderski i Boryska z wami do 18, a teraz Kajgo.

0: Kaśka Gruszka zawsze spoko wyjeżdża. Teenage Dream, 11 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę tyle lat i jeszcze nie słyszałam Kaśka Gruszka o Katy Perry.
0: A widzisz?
1: Jestem zaskoczona. Jestem w szoku, ale liczę na to też, że dzisiaj nas zaskoczycie jakoś głosówkami na Messengerze RMF Max, bo my z prostym pytaniem, my prości ludzie jesteśmy, proste pytanie mamy. Jest jesień, więc można już co?
0: Co można? No na przykład wystawiać na półki sklepowe ozdoby świąteczne.
1: Można. Można też kisić pranie przez 3 dni na suszarce, bo nie chce schnąć.
0: O właśnie.
1: Tak jest. To jest jakby przykład z życia. Dajcie znać. Jest jesień, więc już można. Co można? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na głosówki. Trochę uruchamiamy ten jesieniarski klimat, bo lata już nie będzie najbliżej, no. Ale żeby było jeszcze tak trochę przyjemnie, jakby lato trwało, to Fastboy i Music Sounds w RMF
0: Mega letniaczek.
1: Max.

0: Ale ona pięknie kołysze Zalia, tylko kochaj mnie tak w sam raz pod te długie jesienne wieczory.
1: Bo jesień już jest.
0: Już jest.
1: Czy tego chcemy, czy nie, ona jest, ale skoro jest, to można rzeczy, których latem nie było można i wpadło nam kilka propozycji na Messengera RMF Max. Jest jesień, więc co już można?
2: Można już nie golić nóg.
1: Tak jest!
0: Długie spodnie wjechały.
1: Potwierdzam.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
0: O właśnie, moja Magda, moja żona z moją mamą, z jej teściową, już się szykują.
1: Już hajs popłynął.
0: No będą chyba tulipany, tak, chyba
1: będą
0: tak.
1: Płatki kwiatów, to jakby super git.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
0: To już wiemy.
1: To już wiemy. No słuchajcie, dobra, to czekamy na więcej. Jest jesień, więc co już można? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebiście dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi, hej!

0: Ten numer ma turbo jesieniarski mód. Self-aware, Temper City, 33 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Nie ma przypadków, bo my w tym jesieniarskim modzie też jesteśmy. Pogodziliśmy się już z tym, że lato odeszło od nas przedwczoraj, ale skoro jest jesień, to trzeba w niej widzieć też plusy. No i co można? Co można, czego nie można było robić latem?
2: Na jesień można robić sobie w końcu sesje jesienne.
0: O, tak. Najlepiej w liściach.
1: Takie w liceum. Robiłam koleżankom takie sesje w liceum. Miałyśmy wtedy jeszcze takie okulary zerówki w grubych oprawkach i wiesz, te szaliki tak zarzucone nasze. Cudowne czasy.
3: Cześć, RMF Max. Jest jesień, więc już można legalnie pod kocykiem leżeć.
0: Nikt tego nie sprawdza.
1: Tak.
0: Można.
1: Można legalnie. Można legalnie pod kocykiem.
4: Można oficjalnie włączyć tryb podgrzewania dupeczki.
0: Jak ktoś ma, oczywiście. W moim Oplu niestety tego nie ma.
1: U mnie też nie, no.
5: To jest nowość RMF Max. Etudo que eu
1: preciso. Może kiedyś się dorobimy, Piotrek, jeszcze.
0: Miejmy nadzieję.
1: Tymczasem Lost Frequencies i Paraiso, tak jeszcze wakacyjnie w RMF Max. Bądźcie z kanałem nadawczym.

0: Dawid Podsiadło otwiera nam sezon zimowy już w RMF Max. No a my już w tym, jak powiedziałam, zimowy.
1: Zimowy. Jesienny sezon. Justyna, nie pędź.
0: Nie, ja na zimę jeszcze nie jestem gotowa. Jesienny sezon, jesień też w pogodzie. Co dokładnie się w tej pogodzie dzieje, za chwilę sprawdzimy w najnowszej prognozie, więc bądźcie z RMF Max, a potem wjeżdża Rihanna.
1: W weekend ma być podobno cieplej. Nawet 20 stopni.
0: RMF Max. I do mnie tak mów. Tak do mnie, tak.
2: Reklama. Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: Karty na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
2: Nadchodząca noc zapowiada się pochmurnie. Zachmurzenie będzie duże i całkowite i przyniesie słabe opady deszczu lub mrzawki ze spadkami temperatur poniżej 10 stopni. W piątek utrzyma się ponura oraz przelotnym deszczem i temperaturą maksymalną od 12 do 14 kresek na plus, a nad ranem lokalnie utworzą się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W sobotę niebo zacznie się przecierać, a od niedzieli do środy czeka nas piękna słoneczna jesień z temperaturami powyżej 20 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, biometr umiarkowany.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Megi w formie, prima ballerina. 5 minut zostało do godziny 18. Tu RMF Max cały czas.
1: I to jest historyczny moment. Zrobiliśmy pierwszy kanał nadawczy z nowego studia RMF Max i nic nie zepsułam.
0: Studio nie płonie. Świderski, nie płonie. Boryska, a to my.
1: Dzięki za dziś, słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli o 15.
0: Pa, pa.
1: A teraz zostawiamy was z grabą, będzie najlepsza dziesiątka listy Hobbens. Reklama.

0: limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash z Krosna i Nowego Sącza. We wtorek 29 września ruszą prace modernizacyjne na drodze powiatowej z Nowego Sącza do Florynki. Utrudnienia pojawią się w Kamionce Wielkiej, gdzie jezdnia zostanie zwężona, a ruchem pokieruje sygnalizacja świetlna. Powiatowy Zarząd Dróg ostrzega też, że momentami odcinek ten może być całkowicie zamykany dla samochodów.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Trwa przebudowa trzech odcinków drogi wojewódzkiej prowadzącej z Rzeszowa do Dynowa. To rekordowa inwestycja warta ponad 500 milionów złotych, na którą od lat czekali kierowcy. Choć realizacja przedsięwzięcia wiąże się z utrudnieniami, a ruch nadal odbywa się wahadłowo, efektem ma być nowoczesna i bezpieczniejsza trasa.
2: Tylko modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Tyczyn-Dylągówka to zadanie o wartości ponad 200 milionów złotych, z czego ponad 162 miliony złotych stanowi unijne dofinansowanie. Prace obejmują nie tylko modernizację jezdni, ale również przebudowę i budowę 25 skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami lokalnymi, a także budowę zatok autobusowych, chodników i oświetlenia. Kolejny odcinek do Szklar ma 5 km, a ostatni do Dynowa prawie 6 km.
1: A o szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do Nowego Sącza. Stowarzyszenie Sursum Corda ma do rozdania 400 kart dobra, którymi posiadacze mogą płacić w sklepie. Karty mają pomóc w codziennych zakupach i odciążyć budżety seniorów, mówi Julia Sadłoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda.
3: Karta dobra to jest taka karta fizyczna, która jest przedpłacana kwotą 230 zł każdego pierwszego dnia miesiąca. Jest ona do wykorzystania w jednym z większych takich marketów działających też na terenie naszego miasta, więc nie ma problemu, żeby te środki z niej wykorzystać. Te karty będziemy rozdawać głównie seniorom z naszych terenów. Pierwsze doładowanie zaczyna się 1 października. Ostatnie doładowanie będzie 1 lipca 2027.
1: Więcej szczegółów o programie i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.sc.org.pl. Przed nami także jubileuszowa 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, tym razem pod hasłem Od zachwytu do zrozumienia, w którą tradycyjnie włącza się Nowy Sącz. Wstęp na wszystkie przygotowane atrakcje jest całkowicie darmowy, a poprzednia edycja zgromadziła w całym regionie ponad 60 tysięcy ciekawskich uczestników. Gdzie w Nowym Sączu będą odbywać się poszczególne wydarzenia?
4: Organizujemy tą Noc Naukowców w dwóch lokalizacjach. Na kampusie dydaktyczno-sportowym na ulicy Kościuszki i na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na ulicy Zamenhofa. Pomiędzy tymi lokalizacjami będzie krążył za darmo, tak aby uczestnicy mogli przejeżdżać pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami, więc jest szansa zwiedzenia rodzinnie tych dwóch lokalizacji. W tym roku mocno odświeżyliśmy naszą ofertę, dlatego że chcemy z jednej strony pokazać laboratoria, które pojawiły się wraz z rozwojem kierunków i oferty dydaktycznej.
1: Mówił rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Tomasz Zacłona.

0: Noc z czwartku na piątek minie ze słabym deszczem i dużą ilością chmur przy temperaturach od 8 do 10 stopni na Podkarpaciu i Sądecczyźnie. Jutro w piątek temperatura osiągnie maksymalnie od 12 do 14 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, a chmury przyniosą kolejne przelotne opady. W sobotę aura zacznie się poprawiać, chociaż poranek też może przywitać nas mgłami, ale za to od niedzieli nastąpi przełom. Niebo się rozpogodzi, a temperatury wzrosną powyżej 20 stopni. Dobra pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Dzisiaj jest jeszcze Światowy Dzień Morza, dlatego chciałbym wam przekazać szum na starcie naszego spotkania. Szum z naszego Morza Bałtyckiego. Słuchajcie, no to proszę bardzo. Piękne fale, prawda? Przemek Grybowski, tu szumi RMF Max. Mam wasze ulubione hity i nowości, a na starcie naszego spotkania Marlon Hofstadt i jego I Like.

0: To była taka rockowa ballada kiedyś grupy Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Nawet były całe kompilacje, no i bardzo popularny gatunek i dziewczyny płakały przy tych rockowych balladach i przerobili to nasi remikserzy z ekipy Komodo z Polski, ich wersja I Just Died In Your Arms. Teraz lecimy sobie do Berlina, bo mamy kolejną niemiecką nowość od projektu Two Colors. No mieli u nas kilka hiciorów nawet na szczycie listy Hot Bands i oto kolejny na horyzoncie. Two Colors, ich nowość Prima Donna.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Poza tobą nic, tak śpiewa i chciałaby skończyć tydzień wysoko na liście Hobbence, Liwka. Głosujcie na rmfmax.pl, nowe wydanie od 20, ale jeszcze w tej godzinie będzie bardzo ciekawa nowość. Za kilka minut dziewczyna, która mogła zostać członkinią zespołu Cat's Eye. Na pewno słyszeliście o tej ekipie, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie odpadła. Kto to jest i jak śpiewa? To już za kilka minut, a za chwilę też Harry Styles.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
1: I po reklamie.

Trochę nowego, trochę starego. Eli Oaks i Lavinia w numerze Reasons. A teraz coś bardzo nowego i bardzo świeżego. Mam dla was nową gwiazdę w RMF Max. To Adela, nie Adele, tylko Adela. To właśnie ta dziewczyna mogła zostać członkinią ekipy Cat's Eye. Jest ze Słowacji, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie powstał zespół Cat's Eye. Adela odpadła z programu, ale później rozpoczęła swoją własną karierę solową. No i rozpędza się i macie ją w RMF Max. Adela tak śpiewa. Ain't in LA. Rozpoczęła swoją własną karierę solową. No i rozpędza się i macie ją w RMF Max. Adela tak śpiewa. Ain't in LA.

0: Ostatni dzień lata Gipsy, Go i For Money. No lato już oficjalnie pożegnaliśmy, chociaż pogoda na grzyby wciąż jest, ale słuchajcie, sprawdziłem po weekendzie, to naprawdę w Polsce w wielu miejscach będzie zaskakująco wyjątkowo słonecznie i ciepło. Temperatury w dzień nawet będą dochodziły tak do 21 stopni. No to czekamy, czekamy. A co czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Noc z czwartku na piątek minie ze słabym deszczem i dużą ilością chmur przy temperaturach od 8 do 10 stopni na Podkarpaciu i Sądecczyźnie. Jutro w piątek temperatura osiągnie maksymalnie od 12 do 14 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, a chmury przyniosą kolejne przelotne opady. W sobotę aura zacznie się poprawiać, chociaż poranek też może przywitać nas mgłami, ale za to od niedzieli nastąpi przełom. Niebo się rozpogodzi, a temperatury wzrosną powyżej 20 stopni. Dobra pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia.

0: gdyby to były nagrody muzyczne dzisiaj wieczorem i gdyby trzeba było wręczyć statuetkę dla najlepszego polskiego artysty tego roku, to czy dostałby statuetkę Oskar Cyms? Na pewno miałby bardzo duże szanse. Przed chwilą w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Od 20 listach Hobbens, za kilka minut także Jason Derulo, Armin van Buuren, jego klasyki In Out of Love. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: AI. Słuchacie RMF Max Krosno. Do 22 działa strefa kibica przy ulicy Bursaki i to są jej ostatnie godziny funkcjonowania. O 21 możecie zobaczyć film z cyklu Polscy wizjonerzy Weigl zwyciężyć tyfus. Szósta edycja muzycznego spotkania w Bieszczadach gitarą w kowadło odbędzie się od piątku do niedzieli. Głównymi miejscami wydarzenia będą agroturystyka Dom Kowala w Jankowcach oraz Bistro Stodoła w miejscowości Glinę. W Jaśle w sobotę odbędzie się na osiedlu Rafineria piknik rodzinny. W Rymanowie w niedzielę odbędzie się piknik rodzinny na Dyniowej Farmie. Fani anime, czas na kolejną dawkę. Jutro w Heliosie drugi wieczór z serią Bleach. Mini maraton rusza o 21. Zostajemy w kinie. Przed nami 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy w historii część festiwalowego repertuaru zagości na ekranach kin Helios. I oczywiście kinowa wersja lalki. Fani Brada Pitta, jego najnowszy film W sercu dziczy, będą mogli zobaczyć w multikinie w Rzeszowie.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
10: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
13: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieńsko-Sądecki, Flash w pigułce. Szpital specjalistyczny w Nowym Sączu planuje budowę nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Placówka ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę pawilonu, w którym znajdzie się miejsce dla 120 przewlekle chorych pacjentów. Szacuje się, że inwestycja pochłonie ponad 60 milionów złotych, dlatego szpital wciąż szuka zewnętrznego dofinansowania. Przetarg na pracę ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Także w Jedliczu praca w re. W centrum miasteczka ruszyła przebudowa ważnego skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Dubisa na nowoczesne rondo. Ta inwestycja za ponad 665 tysięcy złotych wiąże się jednak z uciążliwymi zmianami w organizacji ruchu.
2: Od kilku lat już były pisma i zapytania mieszkańców w kwestii problemowego tego skrzyżowania, jadąc do kościoła, do naszej szkoły, i podjęliśmy decyzję, przygotowaliśmy dokumentację i w tej chwili będzie budowane rondo z dojazdami i z budową nowych części chodników.
0: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi starosta krośnieński Jan Pelczar. Ponad miliard złotych z unijnych funduszy trafi na bezpieczeństwo Małopolski, a o te środki powalczą też samorządy z Nowego Sącza i Sądecczyzny. Pieniądze będzie można zdobyć m.in. na rozbudowę sieci wodociągowej, zasilanie awaryjne czy schrony i systemy ostrzegania mieszkańców. Do końca roku ruszy 20 konkursów, a pierwsze szkolenia dla lokalnych wnioskodawców odbędą się w Nowym Sączu już 6 października. A skoro już o pieniądzach mowa, to absolwenci szkół podstawowych z gminy Trzebownisko odebrali stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. W tym roku przyznano ponad 360 takich wyróżnień, a uczniowie po raz pierwszy mogli otrzymać wsparcie w dwóch kategoriach jednocześnie. W zależności od wyników i sukcesów w konkursach czy zawodach, stypendia wynosiły od 600 do nawet 3000 zł. A teraz zaglądamy do Muzeum Historycznego w Pałacu w Dukli, gdzie praca wre w związku z planowanymi remontami. To dobry moment na takie prace, ponieważ właśnie zakończył się bardzo udany sezon wakacyjny.
3: Sezon letni był udany, miesiąc lipiec był bardzo dobry, sierpień tak troszkę gorzej jak w tamtym roku, ale lipiec dużo, dużo lepiej, także jesteśmy zadowoleni z naszej frekwencji.
4: Zapraszamy do Pałacu.
3: Zapraszamy do Dukli, do muzeum.
0: Mówił dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli, Mateusz Such. Z kolei Nowy Sącz szykuje się na Małopolską Noc Naukowców, tym razem pod hasłem Od zachwytu do zrozumienia. To okazja, by poznać świat nauki z bliska. Jakie atrakcje i pokazy czekają na odwiedzających w budynkach przy ulicy Zamenhofa?
5: Bardzo dużo pokazów i różnych prelekcji, dyskusji, prezentacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak energia z wodoru, słońca, wiatru. Różne pomiary atmosferyczne, m.in. pomiar zanieczyszczeń powietrza. Będzie sekcja robotów humanoidalnych, ale będą też roboty takie przemysłowe, które też będziemy programować, gry, zabawy, jakaś elektromobilność, także postaramy się tutaj pokazać te zaplecza laboratoria szybkiego prototypowania, laboratorium inteligentnych budynków.
0: Mówił Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Noc przyniesie duże zachmurzenie, mrzawkę i temperatury w granicach od 8 do 10 stopni, więc lepiej zachować ostrożność na drogach wokół Krosna i Nowego Sącza. Jutro czeka nas chłodniejszy dzień z przelotnym deszczem i temperaturami od 12 do 14 stopni, a nad ranem mogą pojawić się też gęste mgły z widzialnością do zaledwie 200 metrów. W sobotę opady zaczną zanikać, ustępując miejsca przejaśnieniom. Prawdziwa poprawa pogody nadejdzie jednak w niedzielę, gdy zrobi się słonecznie i ciepło. I taki stan rzeczy utrzyma się mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia.
6: Dobry wieczór, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski, czwartkowo, przed weekendowo w RMF Max. Kto lubi latać, no to zamykamy oczy, polatamy, bo za chwilę Armin van Buuren, jeden z jego największych klasyków In and Out of Love. Teraz przymykając oko, ale jeszcze nie śpiąc, no też można się gdzieś przenieść na plażę, bo to plażowy hicior DJ Goya, Jason Derulo, Michiko.

Występując gościnnie w tym remiksie, Mata zawstydził niektórych polskich raperów. Słychać, że ma energię, słychać, że czuje to. Aich i Mata, Ring My Bell to taki Polish remix, disco klasyk w nowej wersji od DJ-a z Wielkiej Brytanii. No to teraz czekamy, kiedy Mata zadebiutuje właśnie w UK na tamtejszych listach przebojów. Może to się wydarzy. Teraz numer, który ma szansę zadebiutować wysoko na liście Hot Bands. Nasza kolejna nowość w RMF Max to dwójka przyjaciół z projektu Neptunika. Dobre, klubowe bity, czyli What If?

0: 12-12, 12-12, ale nie teraz oczywiście. Somber i jego hicior w RMF Max dla wszystkich stylistek rzęs i dla każdego stylisty, bo trwa jeszcze dzień stylistów rzęs. Czego życzyć, bo wiem, że słuchacie, wiele salonów jeszcze pracuje. No życzę wam przede wszystkim, żeby podwyżki ZUS-u nie były takie wysokie, jak zapowiadają na 2027, bo wiem, że to boli. No jednocześnie wiemy, że jednak te podwyżki będą. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie będziecie przerzucać cen na klientki, chociaż nie wiem, czy się da. Na poprawę humorów Eminem za chwilę. Without Me.
1: Max. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji

0: 12,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie. RMF Max.
7: RMF Max Krosno.

Lata, Avicii i jego mega klasyk w RMF Max, a ja chciałbym wrócić na WF, bo dzisiaj przeczytałem coś no ciekawego i szokującego, że 89% dzieciaków z klas 1-3 no to nie potrafi poprawnie skakać na skakance. No i pojawiły się głosy, że jak to możliwe. Ja chciałbym naszych trzecioklasistów wziąć trochę pod obronę, no bo przypomnijcie sobie, jak chodziliście do podstawówki, to czy wszyscy skakali bezproblemowo na skakance? Ja się przyznam, podstawówka już skończona, a do dzisiaj czasami mam problemy. To, że ktoś nie potrafi na skakance, nie oznacza, że na przykład nie lubi biegać, nie potrafi grać w piłkę, prawda? Chociaż rzeczywiście warto się do tej skakanki przyłożyć, no to już wiecie, co będziecie robić w weekend. Może ktoś pobije jakiś rekord na skakance.

0: On Tonight, tak nas kręci jesiennie wieczorowo już Silva Bumpa w RMF Max, a za chwilę mega klimat zrobią Swae Lee i Post Malone w numerze Sunflower. Ten drugi to już nie ma miejsca na tatuaże, powoli mu się miejsce na ciele kończy, ale może wejdzie w nowy trend, bo teraz jest trend na brak tatuaży. Największe gwiazdy zaczynają sobie usuwać. Post Malone za chwilę, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: I po reklamie.
5: Noc przyniesie duże zachmurzenie, mżawkę i temperatury w granicach od 8 do 10 stopni, więc lepiej zachować ostrożność na drogach wokół Krosna i Nowego Sącza. Jutro czeka nas chłodniejszy dzień z przelotnym deszczem i temperaturami od 12 do 14 stopni, a nad ranem mogą pojawić się też gęste mgły z widzialnością do zaledwie 200 metrów. W sobotę opady zaczną zanikać, ustępując miejsce przejaśnieniom. Prawdziwa poprawa pogody nadejdzie jednak w niedzielę, gdy zrobi się słonecznie i ciepło. I taki stan rzeczy utrzyma się mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia.

0: pocket.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: wszystko, czego chciałem, ale z listy Hobbens wyleciałem. Mrozu i Kacperczyk za to wleciał do nas, był ostatnio w RMF Max. Ma mnóstwo nowej muzyki. Mrozu 2.0, a może 3.0. Zapraszamy, bo mamy także ciekawy wywiad z Mrozem, który sprawdzicie sobie wieczorowo na YouTubie. A my za kilka chwil będziemy sprawdzać najważniejsze hiciory. Dzisiaj w czwartek wieczorem przed wami pierwsza dziesiątka listy Hobbens. Będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: AI. Dziś do 22:00 ostatnia szansa, żeby pojawić się w strefie kibica przy ulicy Bursaki. O 21:00 w tej samej miejscówce film z cyklu Polscy Wizjonerzy, czyli Weigl Zwyciężyć Tyfus. Muzyczne dusze zapraszamy w Bieszczady. Szósta edycja Gitarą w Kowadło rozkręca się od piątku do niedzieli. Główne sceny: Dom Kowala w Jankowcach i Bistro Stodołato w miejscowości Glinne. Rodzinne pikniki. Jasło zaprasza w sobotę na osiedle Rafinerii, a Rymanów w niedzielę na Dyniową Farmę. Fani anime was też nie pominiemy. Jutro w Heliosie drugi wieczór z serią Bleach Mini Maraton startuje o 21:00. Trochę japońskiej magii jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A skoro o kinie mowa, rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy część repertuaru zobaczymy w kinach Helios. Sztuka w zasięgu ręki. Na deser kinowa wersja Lalki oraz Brad Pitt w swoim najnowszym filmie W sercu dziczy, ale ten ostatni w najbliższej lokalizacji to Rzeszów.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
17: Na maksa.
0: Kto lubi modelki? Widzę, jest kilka rąk w górze. A kto lubi matę? No też pojawiły się głosy. A White'a? Nowości od maty, od modelek przed wami. Witajcie czwartkowo po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. To jest czas na pierwszą dziesiątkę listy Hobbens, najważniejsze hiciory w Polsce. A zestawienie otwiera wciąż z nami Kygo, Take Me Back.
7: RMF Max.
18: Ten numer 10.

Jak było słychać, dziewczyny już nie jarają melanże, ale coś nie chce mi się wierzyć tak do końca. Każdy twój ruch. Modelki Włodarski, nasza nowość. Może jesiennie wejdą szybko nam do zestawienia rmfmax.pl. Jest dużo ciekawych nowości. Teraz kolejna. Francuzi z Offenbach przerabiają hit grupy Star Silo. Słychać się zresztą tych drugich w nowej wersji. Four to the floor. Jest moc, no i jest nowość na miejscu 9. RMF Max 9.

Homber już chyba wszystkim wyjaśnił, że to nieprawda i że to nie rodzice z show biznesu załatwili mu muzyczny sukces. Zasłużył sobie My Body Isn't Ready. Dzisiaj 8 w zestawieniu listy Hot Bands, a teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni w RMF Max. Matame, Zerb i Bon, zróbcie głośniej, w szczególności fani progresywów i melodic techno. Follow

0: Numer to taki trochę freestyle, a nawet bardzo. Gościu coś tam wciska, coś tam rapuje. Nikt go nie rozumie, ale jest na liście Hot Bands. Deli Supreme to dzisiaj siódemka. Już były takie przypadki w historii, że raper nawijał, prawie nikt go nie rozumiał, a jednak wszyscy słuchali. MJ Deli czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Temper City. Wróci też Iben, którego kojarzycie może z wielkiego hitu Heads. Ma nowość. All of My Love.
1: Reklama. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
2: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
1: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: Z tej strony Asia.
4: Tu Ola i Jarek.
5: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
6: Cześć, tu Oskar Cyms.
7: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Ciekawe, czy sam sobie ścielił, wiecie, rozrzucał prześcieradło, czy jednak prosił mamę w swojej sypialni, w swoim studiu, bo tam tworzył pierwsze produkcje. To Iben, który wciąż czaruje, tym razem w nowości All of My Love. Wiadomo, wielu DJ-ów zaczyna tam, gdzie śpi. Zamykają się i właściwie zarywają nocki, żebyśmy mogli posłuchać fajnej muzyki. Podobnie było w jego przypadku. Marlon Hofstadt, to ten słynny tatuś Trance, Trance Daddy, już na piątym w numerze I Like.
1: RMF Max. RMF Max 5. Numer 5.

Mata po raz pierwszy, nie ostatni na liście Hot Bands, tutaj z White'em. Jedna na milion, bo przecież jest jeszcze Mata, który gościnnie pojawił się w numerze Aicha w wersji Ring My Bell. Tak więc możliwe, że jeszcze na starcie weekendu, może jutro, Mata będzie w zestawieniu dwa razy. Mata głosuje ta. Zapraszam, rmfmax.pl. No i posłuchaj ta, co zrobił Armin van Buuren. Jego Everlasting to już miejsce trzecie. RMF Max. RMF Max. 3, numer 3.

0: kupił pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl. Może jutro, na starcie weekendu, Alex będzie już w zestawieniu. Na miejscu trzecim czwartkowo Armin van Buuren trensowo Everlasting, na drugim dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal, ale najlepszy jest dzisiaj klubowy Axwell. Brawa dla fanów, nasza nowa jedynka Whatever Turns You On.
1: Max. One. Numer jeden.

0: mega nuta, nowa jedynka listy Hobbence to Axwell. Rządzi w numerze Whatever Turns You On. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Czeka Maluma. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Do 22 działa strefa kibica przy ulicy Bursaki i to są jej ostatnie godziny funkcjonowania. O 21 możecie zobaczyć film z cyklu Polscy wizjonerzy Weigl zwyciężyć tyfus. Szósta edycja muzycznego spotkania w Bieszczadach gitarą w kowadło odbędzie się od piątku do niedzieli. Głównymi miejscami wydarzenia będą agroturystyka Dom Kowala w Jankowcach oraz Bistro Stodoła w miejscowości Glinę. W Jaśle w sobotę odbędzie się na osiedlu Rafineria piknik rodzinny. W Rymanowie w niedzielę odbędzie się piknik rodzinny na dyniowej farmie. Fani anime, czas na kolejną dawkę. Jutro w Heliosie drugi wieczór z serią Bleach. Mini maraton rusza o 21. Zostajemy w kinie. Przed nami 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy w historii część festiwalowego repertuaru zagości na ekranach kin Helios. I oczywiście kinowa wersja lalki. Fani Brada Pitta, jego najnowszy film W sercu dziczy, będą mogli zobaczyć w multikinie w Rzeszowie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: I po reklamie.

Zaczynał swoją międzynarodową karierę Robin Schulz, nie spodziewał się takiego sukcesu. To on zrobił remix tego przeboju Pray NC dla Lilywood and the Prick. No i później było już z górki. No i czwartek mamy już tak powoli z górki. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21 w RMF Max. Teraz obiecana nowość. Nie zmieścili się nam dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, ale może jutro. Mamy Latino Gwiazdy, Maluma i Shakira razem w numerze Aqua.

0: Heavy metalowa miłość. Czyli jaka właściwie? Tylko to jest heavy metal love. Mam dla was wiadomość, na startujący jutro weekend, no to może jednak przekonacie się do spacerków, bo nawet krótki spacer może poprawić koncentrację. Nie zawsze potrzebujemy kolejnej kawy, czasem wystarczy odejść po prostu od biurka i przez kilka minut się poruszać. Może nawet taki późniejszy wieczorny spacer dzisiaj. No to na spacer też Alan Walker i Ava Max. Ich nowy mega hit ostatnio, czyli Fate.
1: Reklama. Dużo
2: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino, gdziekolwiek jedziecie, może właśnie tam. No to teraz jeszcze wiadomość dla tych, co za kierownicą z nami o tej porze. Muzyka w samochodzie może zmienić sposób, w jaki prowadzicie. Co się okazuje, że szybkie, energetyczne kawałki mogą sprawić, że nieświadomie zwiększamy tempo jazdy, tak więc uwaga na autostradzie. Czyli czasem to nie ciężka noga, tylko dobra playlista. No przy tym numerze też można się za bardzo rozpędzić, uważajcie w szczególności, jak są odcinkowe pomiary. Jax Jones, wieczorowo w RMF Max. Where did you go?

Chico, DJ Goya i Jason Derulo. Teraz ciekawostka biologiczna w RMF Max. Czy wiecie, że nasz mózg potrafi wyciszyć własny nos? Bo widzimy nos praktycznie cały czas, prawda? Ale mózg zazwyczaj usuwa go z naszej świadomej uwagi. Czyli on tam jest, tutaj przed naszymi oczami teraz jest, tylko po prostu wydaje nam się, że go nie widzimy, ale go widzimy i właśnie teraz, jak się na tym skupiacie, to prawdopodobnie zaczęliście go widzieć. No ja teraz też akurat patrzę i widzę swój nos. Dobrze, że uszu nie można sobie oglądać, chyba że w lustrze. A do naszych uszu teraz dotrze jego głos, Alex Warren w RMF Max. Passenger.

0: Nasza prima ballerina, nie mylić z baleronem oczywiście, prima ballerina, Margaret, jej nowość w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję wam za obecność i spotkanie w czwartek. Zapraszam jutro, najlepszy czas, otwarcie weekendu, piątkowy wieczór, startujemy nasze spotkanie o godzinie 18, a od 20 pierwsza dziesiątka listy Hot Bands na weekend, najlepsi z najlepszych, głosujcie na rmfmax.pl. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem.

0: Czerwiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
2: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
1: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.